0: Christoph Mikłoszk spiewa mój raj, a na ju raj tu je dźensa buddhiske studio. A przelatku o tym, co so dźensa tu tematizuje, ma rańcza redaktorka Blanka Funcena. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie, też wam szim wonka. Hej, zase tu jeszcze serbo za konacy sport hori, to szak je znate. Ale wiesz, wy też, co są niekocy z nich, też na swawnej paradzie żrebcu Moritzburgu podla, myśmy z niekotrymi o tym poryczyli. Naszym tydzieńskim serialu o remieswie zabieramy so dżęsa z praszeniom, hać je z rukowu siłane remieswoszcze praszane, a so wie, co wopyta nas dżęsa za so filomilos, smymy tuś cipni być, kotry durdom di dżęsa dożywia.
0: Hoja, k tomu kujś dohodzinu poki w zdzielenki policje za was, tyś mamoj, a tuś to wiac, a wie za tyś serbsku uczbu, kotru zoniczyny dom.

Čełanske reportaže, politiske rozjimanja, portrety z čełom a dušu a šedne serbske žiwjenje. Tež te, jako MDR Serbia, produkujemy. Gdzie můžeće je słyšeć, jeli sće je radio zakomdźili. Serbski maj podcasto maj Słuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dy? Dyż przed co so wam chodzi? 24.7.

Stahles wyszisz brunje w świetniszczu, to klinczy za science fictionom, pak to po uszym zdaczu wiace nie. Kajż tak jest szałteledny rozprawiesze, su USA prynie raz oficjalnie wopkruczyli, co su brunje świetniszczu stacjonierowali. Detaile k tomu, wo kotre systemy so jedna, abo wot dy tam su, pak so nie mienuachu. Po informacjach Washington Post chce wojsko USA mjezu im kmanosć mieć satelity przeciwniku zniczyć, gdyż tute ameryjskie wojsko, abo ich satelity worożuja. China a Ruska reagowaś te wezokrytisce a warnowaś te przed dalszej militarizacji świetniszcza. Skotryż mieli to da nietko przyjusim liczyć. Świetniszczo nie jestem potekim daunowiac jenoś misno sledzenia a satelito abo wjezdo, ale przybierajce też w obstatk mojarskiej strategii. No aj. Wasa mięczyno do napu 6 je. Nietko słyszymy skupinu Stick.

Damotnje z čahom po Pulske jezdźić, hunje za tutu akciju wabi so tu kwilu syči. Pozadk je 35-letny jubilej tak mjenowaneho Niemsko-Pulskeho susodstwoweho zrěčenja. Projekt Zwjazko ministerstwo za wobchat spěchuje a přewjedźete jun Niemska a Pulska železnica. Kajž ministerstwo za wobchat zdźěli, chce dźa tak, modosnoch z Niemskeje a Pulskeje ponuć si swój susodny kraj wotkryć. Wot wutory móža so modosni wot 18 do 27 let za tak mjenowany přečelski wupokaz požadać. Doromady 30 tysac tiketów w Niemskej a jeszcze raz tylko w Pulskiej wulosuja, zajmcy nie trzebają za to z cała przewelić nic. Jenic chce, acz do 22. septembra, po taki mać do przychodnieje wutory, niekotre praszenia prawe wotmowić a online formular upelnić. Z tiketom móža modosni potom na 7 dniach z čahom po cywej Pulskej jeździć. K tomu słysza tež jezba od domjaceho dłoniszcza, na przykład z Budyšina albo Kamenca, ač Kranice. Nadrobniše informacije namakače v naše app MDR Serbia albo na našej internetovej stronie. Po takim domotnje z čahom po cywej Pulskej to Derek Linči. Junukovo wokovo sveta tež Derek Linči. I za jak štec spiewa. Zbyszczu

0: Nabožne słowo.
1: Magenta Jana Markova z Nowego Wuszcza.
2: Wierzę, że jest mir czynitość, a nic ciszina. Że jest mir rzeczba, a nic melczenie. Że jest mir nadzieje pełna praca, a nic skruta definicja. Wierzę, że jest mir oczekowanie na mnie, na nas, a nic spełnienie. Że jest mir dar między nami, a nic twora, która się zapłaczujomna. Że jest mir niewobmezowany, a nic co do krótych miru chodzacy. Wierzę, że jest spoczatk mira, dowiera do bliższego. Że jest mir spoczatk końca wojny. Że jest mir człowieski. Wierzę, że jest mir hakle dopełnione we wiestości a dospólności Bożego przylubienia. Pokoj z wami.
1: To praj Jana Markova z Nowego Wuszcza, dźensišim nabožnym słowie, na roku a zamojtości Baczonskeje wosady. A nietko słyszymy jeszcze Walburg Wałdzic, a potom budzi już o 6.

0: je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyla.
2: Večerošim wurjadnym posedźenju, kiež je so digitalnie wotmiło, wobzamkne załožbu rada nowej spěchowanskej směrnice z odpowiednym maj spěchowanskim maj konceptom maj. Jedno k projektowemu spěchowaniu, drugo w spoštěniu stipendiu. K bytostnym zmienam liča mezdrojim tež skrótčene doby za krótkodobne menšie projekty, jasniše postajenje k spěchowaniu filmu a videu, abo tež wotyrene přirašku za nošarstvo pěstowanju ze serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiske unije europskich narodnych menšin FUN w Helsinkach zabieraja so w obdzielnicy przedewšim z riečnym planowaniom narodnych menšinów we wšelakich wobwukach. Po dżensnišim wotyrenju winuja so nałodža menšinowych redakcjów w oznami menšinowych rieczów w zjawnoprawniskich strzelakach. Svoje nazonjenja vo wužadanjach z čelaku MDA posredkuje tam vjednica serbskeho rozvosa Bogna Korenkova. Na kongresu, kotryž hač do soboty traje, v obdźeli taj so za Serbom mjezdrujim tež předseda domoviny David Statnik a mjesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmejnska rada je so čera v obširnje z nowej bydlenskej kunčinu Rakece Ju zabirała. Zastupia planowanskiego biura je przedstawił, które instancje są so zalsze miesace z projektem zabierali. Po jego słowach nie miał się żaden zariad kutne w obmyslenia. W odwobydlerju jenoż mała hostka swoje mienienie zapodała. Po czarowszym wuprajeniu inwestora muli klietu sreć leta z prynimi dziełami zapoczeć. Dawno hižo prózdna rakečanska kormjarnia Svini direktne podla kompleksa ma so zwotorač, na nie pak so ničo nowe nie natwari. Na letošej paradze žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. W obrazu w sakskim kulturnym herbstwie a nałożkach ich hataj dwaj krzyżery, a za nimi kroczy serbska spojba. Mąż w sukni a cylindru, żonie w wuslikani serbskiej katolskiej drastcze. Kajż wózbyny wiednica sakskiego obwarnie dr Kati Szepkowa nie maja Serbia jenoż bohatu kulturu, ale raja też w plachowaniu moritzburgskiej rasy koniu ważną rolu. Planowane lata niszczo za trute w Wojerecach najprede dola nie twarja. To w obkruci sobudziłaczer firmy Bautechnik Green Bee, gotra się projekt nacisnęła. Gdyż w tam dalej rzeka, nie są dotar żadnych inwestorów za projekt namakali, byrnież by się w umienienia dobro byli. Ladejo na aktualne gospodarske a polityczne położenie pak są peneze dawario tu chwilu chytro zdżarżliwi. Leta niszczo za trute w Wojerecach miło z kamieńskim sledzeniszczom w trutach romadze dziełacz. Przedwidzane bie w Wojerecach ci poskoduły twarenie za przyzemienie trutu z biurami a ladanskim serwisom. To bych u nasze pojeszcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach w internecie a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Częca Stwórtk, mroczele w Wotmenie 19 stopniu zmijemy, jutce cele podobne temperatury, możne są potem też wiele, a kajż wupada, nie będzie wiatro kunsty dnia, bo wiele inak.
3: Na puczach są so też nie niczo, zmieniło to rejka, są swobodne, a też żadne wyskacze przy puczach. Wiedzą, może się to biurania zmienić, jeżeli nieco wuladacze przyzucie są rady polanaju. Pak telefonistce, albo napisajcie na mój powieść przez czetą funkcję app MDR Serbia. Chyba przyjmuj wam dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: Pęć mięczynu, pana po siedmich je, tuże dalej, z Anu Bikingec, Honiu Stajnia. Nie dajcie pak so w Honicz, przyjdźcie w Omerie do dżęcniczego rania, sztwórtk 17. pożnica.

Ja nie wiem, hač, če to hiđo sobu dostali, ale spěvo Ed Sheeran, to zawieście znajecie, jarunje w USA na koncertowej turie. Nietko pak budzie znamienicza swój przedprogram, najskiery najprzy do junu kietro prózdny. Potem zosu rapera Macklemore pro palestinskich uprajenio dla sturysz moneli su nietko też zbytni spěwario a skupiny swoje wustupy do koncertu Sheerana odprajili. K tomu słyszeja mjezurim Lucas Graham, Phineas a skupina Beoga albo Böga. Nie wiem, jak prawie uprać. Wiacori z nich rozjasniću, zo nochcechu z protesta przeciwo w uzamknieniu Macklemora dale činić. Ed Sheeran sam praji, rozsud przeciwo Macklemore nie był od niego, ale od zariadowaria turnieje tworene. W nie spytał, ale żadne zromane rozrisanie namakał nie je. Za jego bieżacu toru USA ryka to nie tylko wulki wone akt, ale tučasnie žadem předprogram viace. Na kotro program môže česo juce kulovie, abo celý konc týdženia smiečkecach napríklad veselič vám nedom přeradžu, tam je program dále pône. A jeli nevyšeš tu Macklemore, mám tu najprv raz spiel od neho. Nedom je cínače menší no do sedmých. I wanna be free, I wanna just live inside my Cadillac, that is my shit. And I'll throw it up.

Kětro z Rudna stučka abo wo wuchonjemej starušce, kotraž lada rady na drohu. Ale wo čim spěwaja dalši serbscy interpreča tutej hodźinje? No a ja bych rekł przeważnie w lubości, na przykład Helena Wilson, Heluszczyna. Też Jörg Weisselberg. A Michał, coś z tobą dzielić w cudzywinie. Ale dalej, że najpierw jędzyscy. Dierks Bentley z Pick-up Sydom Posednich. I dialed 7 digits 5 times today just to hear you say you love or hate me.

for hate me. I just wanna hear your voice. Pěć jezero na jednym dniu, a to pfuwajo. Runie to jest i česka pfuwaka Pawla Petrowa, dżęca we Łużyjskiej jezorinie przedozała. 9-40-letna z Rumboka je dżęca rano 6-czyć niekak startowała z wym Komorowie, a chce potem wszystkie pięć ze sobą związane nowego związka jezoru przepryczyć. Ziel je na późnym poponiu potom Rheinski jezor, po takim Niemcce Groß Räschner See. Planowane są za to niemal 10 hodzinów na, respektivnie we wodzie, odwisnie od wedra, wiecika a pośrodkownych w umienieniu na przykład też w kanalach, pak może to samo jeszcze leje trać. Przy tym nieńże Petrowej wyraźnie w rekord, po testom Five Lakes One Way ma tu raz kiedy pokazać, jak jara jest o niedesza krajina, kotrejś jamy do Minowachu zmieniła, a jak wózko je region miastem mierze przez ulicy związane. Przewodzają wodna straża, a hacz, a jak jest o jej to, co zeszlachczyło, zonicze jutrze rano pola nas w serbskim rozwosu

Pućowanske reportaže, politiske rozjimanja, portrety z čełom a dušu a šedne serbske žiwjenje. Tež te, jako MDR Serbia, produkujemy. Gdzie můžeće je słyšeć, jeliście je radio zakomdźili. Serbski maj podcast maj Słuchatko a druga snedajn Audiotece ARD Sounds. A ty? Dyś przed co so wam chodzi. 24.7.

0: Něcko je nedom 10 měnčinu dona po 8 a to rěka dženca zo.
1: Přejemy z Božo.
0: Dženca svědčí jmenujce Bačonju Michał Paška svoje 5-70. Wiele z Boža, Bože žonovanie, krutu strohotu, čivosť a derimeče, kajž tež stajne wiele wiesela kruhu lubych svojbnych při kolesovaniu po kraju a wiesel tež při zabierje zarodže a koło wokoło domského, to przeja z wutroby. A dziakuja so runočasnie za stajnie pilnu a pomocliwu dziełowu ruku manželska Lucia, dziołki Klaudia, Doreen, Sylwia a Manuela z manželskimi a šie 10 nučko z partnerami. A jedna z nučko, mianujce Helena, nietko zaspiewa Michałowej Pašce z Bačonja k dženznišim 5-70.

Jensa do podniu Jessačich, potajk im je tak daloko. Jürgen Klopp przedstaji swój prynny kader za niemskie narodne koparskie mustwo muži. A tutun ma tak wulki, respektivnie široki być, kajś iście ženje. Štojś leži tyś na tym, zo steja nedom w prynnej przestawce mjezynarodnych row, nedom 4 w Nations League na planie, a to w biegu jenoś 10 dniu. A runočasnje budže najskere tojšto mjeno podľa, s kotrem iš nedom kujždy njeliči. No dere, kajš to džentnejši džen takle je, si tu a tam raz nekotre informacije z DFB kruo vúčeknu, tak riec likveja, tak možina praj. Napríklad zo budže nadbiero Frankfurčanu Younes Ebnu Talib podľa, přičímž je vunto najskerje samo sam nekajkým modostnym opodstatniu, najmenša sem video o tem čera vidžal. Kak pak celkone kádo vúpada, to zoním potekím kaž prajene dženca od džesačich. Dalše pokyvy mám tu za cimienčinu za vás.

Zoby wutroba dale z Bożona rejowała, je nam hudźbna redakcja jeszcze dalsze serbskie stuczki do poslednje hodziny zapakowała. Na przykład doktora Taste, Sebi Svirnovič, jeszcze słyszymy. Tole je Markus Mowa, wiezo u nie Čipny. A Milen Wočarec, dźensa jeszcze słyszeli, nie jesmy to, co zmieni, za co sama ona spiewa. Ale najprve podamy so do dalokého sveta, z hubotom kolu do San Franciscova, na dom 8 minčinu po 8.

Dr. Taste spěwa. Přeco, słyšicie, to dobre chce čaj. To pak nie přitrichi nažel na šir ludzi w internecie z niektórymi klikami spěšne jara wiele pieny zasłużić. Runie z tutym przylubienom so ludzio przeco zaso wo wysokie sumy wopszudza. Policja Sakskiej tu już znowa przed wopszudnictwem syci warnuje. Ci aktualne pady z jego zapadnie Sakskie są przyczyna za to. Jeden z nią na przykład padny na z kumśnej inteligencji produkowany videonuc a przepokaza doromady 100 000 euro na konta litowskiej a boarskiej. Dalszy muž zubi niedzie 100 000 euro, potem zobie jemu żona, kotruż je online portalu zeznał, pozdatnemu investmenty radziła, a trzecim padzie przepokaza dalszy muž, dalszy senior ze Szwikawy, wiace hacz 70 000 euro. Są byli w obszudnicy pozdatne dobytki, kiż wiedzą nie eksistowachu wufacić. Policja tu już wospiet radzi przy nieuszednie wysokich renditach, kiż os lubia, a tyś nie zna tych online kontaktach, wo sobie kiedyś bliw być. A w dwieli raczo junu wiace przemyslić, a próbować, acz junu przeusto 1000 euro przepokazać.

Tač, mam nedom dźěćace wusowanje za dźěći. Wienujemy so skrótka modostnym. Jeli chcedźa snano, domotnje z čahom po pulske jezdźić. Runje za tutu akciju wabi so tu kwilu syči. Pozadk je 35-letny jubilej tak mienowaneho niemsko-pulskeho susodstwoweho zryčenja. Projekt Związkowe Ministerstwo za Wobchat spěchuje a przewiedzie ty jun niemska a polska železnica. Kajž Ministerstwo za Wobchat zdzieli, chcedźa tak modosnych z niemskeje a polskeje ponuć se susodny kraj wodkryć. Wod wutory moža so modosni wod 18 do 27 let za tak mienowany przeczelski wupokaz pożadacz. Doromady 30 tysac tiketu w niemskiej, a jeszcze raz tylko w polskiej wulosuja. Zajemcy nie trzeba za to przewyle czynić. Jenicz chce hać do 22 septembra, po takiej masz do wutory, niekotre praszenia prawie odmówić, a online'owy formular wypełnić. Z tiketą można modosni potem na 7 dniach z czachom po cywi Polski jeździć, a k tomu słysza też jezba od tak mianowanego domniacego dłoniszcza, po takim na przykład z Kamieńca albo Budyszina, hać Kranice. Nadrobniejsze informacje namakacie też naszej app MDR Serbia albo na naszej stronie internetowej.

0: Philomelos. Dodam dejstwa małeje drozny.
1: Och, mi nie dam mozy litaja. Na dziomne je tu burzy mir, a pokoj, a kunst, a światok. Te szkurce na podlanskim dubie rubia mi czuły. A ich je kóźdy dzień wiace. Bo, takie ciczolenie, a cikotanie, a cinczarenie, och.
2: Ach, Philomelos, zmiruj so. Burze szkurce do juha wotlicza. Do francuskeje, szpaniskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klincza iżo jakoby tam słodziało. Bo, miżno sliny bieża. Taka słodna, daloko jezba.
2: No, szkurce są na Ukrainu jedź też iżo wesela, kaś słyszysz. Lecz to la z nimi.
1: Ja ta bych, ale sztukieć buje potom na mój mieszkuśki załczk.
2: No, dzieci.
1: A sztuśki ta moje mieszko?
2: No, dzieci.
1: A sztuś stara sobo dzieci.
2: Ach, Philomelo so. Bo ona wie, co im, a mi nieszto z dalokiej jezby sobą przyniesieć. Jeden hermank. Trychi?
1: Na. Prajcie, Junu. Rozsudzicie, wyrunie, co mam ja, Philomelos, co do jura podać, co mam wotliczyć?
2: Ja si myślu, haj.
1: Po, wy reszcie ciebie, one.
2: Haj.
1: Gdybym ja sam liczyć.
2: No, ja za tebie to czynić nie mogę. To dobi so schon sam napinacz.
1: Świata kata, impate, i... To sem telko lit tu, a nitko w mnie wuczy ricze.
2: Och, nic wuczy ricze. Poprzyjecze, dokaj szak poprom do italskie je cisz. A trebaż jenoś mały kungs.
1: No, nie, to dobi jeszcze raz przespać. Na moim mechkuśkim załczku.
2: To ty rady smiesz. Szako je jace hać 10 kilometrów do italskie. Dwie niedźeli za to niekak trebasz. Z przestałkami.
1: Ja czuję, co tak wustoczeny. Ale niekak sem ty szczipny. A co wieselu? Oż to na ja nie dość cieniu.

dźe sebi móžeće dźensa a kónc tydźenja dolečeć zoniče něcko. Dźensa najprve raz sće přeprošeni do serbskej pěstowarnje Jan Radeserb wjela tu budyšinje, tu sveća dźensa svoju domkowanku. Wot popodnja cjoch, sće šice na program Dźěći přeprošeni, potem žonuje farovitost Čapan, šitke płody a tež kofej s přikuskom zmeja přijotowane. Při zamknu so potom jeszcze wszelakie stacje za dzieci z rami a ubieczowaniami. Jutze wieczo, że potem dokulowa narije, a to ze skupiną My Pops Orben a All Ready, kajżdżyż rejowanskiej skupinu Wotawa we Jakubecowym ustawie. K tomu je band Pops Orben składnostnie swojego prynioho swojskiego koncerta pisany program zestajiła. Wielki poziom serbskich a słowiańskich hitów są zaplanowali za się staroby od wieczora 7. Możecie so tam, kajż prajene ucechnować, Jakubecowym ustawie Kulowie. W Smieczkecach swiecza od jucisza od Sidny Dowo 120-letne w obstacze tamniejszej ewangelskiej cokwie. Započina so to szo juce wieczor na po 7. z nutonoszczu a przednożkom cokwińskim stawiznam. Sobotu popołudniu czy dalej ze słynnym popołudniom, wieczor reje za młodych a starych. W niedzielu poskicza 10 ich rańcze piłko, 2 maj swiecza swiedzieńskie kemsze, a przyzamknie so popołudnio z kofeją, tykancą a skakanskim rodom. A za kulisy jednego z największych przedłużaczy w naszym regionie możecie sobotu poladać Forma Alstom w oczyni menujcy swoje durie. Poskicza ja so wiedzenia po przedłużaczu akcje za całą swojbu, a jeszcze więcej, co to sobotu od 10 do 4. Tu budyśnie zastup je przy wolnych rotach Alstom na fabrykskiej drodze. Tuż po takim mieli jeszcze cipny jak tam odbieży, co się tam stało. Macie sobotu możliwość Alstom w oczyni swoje durie.

W časach, kotrež skerje špatne pojesće, dominuja tež raz dobra pojesć. Oconova džera nad Antarktiku bywa dale mjeńša. Po informacijach Svetoweje wjedroweje organizacije bywa na 2025 po takim loni tak mała, kaž jenož zrědka od spočatka 90-tych let. Oconova vošta vočasła so po takim dale a mowa so běhu přichodnych let dziesatków samo dospólnie regenerirować. Ważna przyczyna za to tak mienowane FCKW, to nie żadne koporskie towarstwo, nie, to stoi za fluorchlorkulen wasserstoffe. Te buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumśnie sotowiene pwuny, które buchu wtedy na przykład w wodziakach, klimowych przyprawach, albo też w sprejowych bleszach zasadzone, a oconuje woszcze silnie szkodza. Svetová vedrová organizácia rieči tohodla vo vopodže pozitívnom uviču staví znach vopsvetoškita. Po takým tež mjezenárodná vopsvetová politika môže vopodže fungovač, trude MDNOž trošku traje, do niž úspech vidíš. S tým je 10 menší nové do 9. Slyšíme Milenu Vočariec a potom na božné svoje.

Nic koncert abo radio rozsłużyjote, kto bużo żyncajśnym czasu star, dawno su to platformy jako TikTok, Insta, ako co na tom jo, z czym su se nasze bubaki zabierali, jadn tema to bużo we żyncajśnym Możinskim magazynie. Młode drastoširki a šir je susu ubičovali vo najlepšu novu slipjensku modu, to je dobu cora viaco slipem, to vam přeražijeme. Ale máme také druge téme, masterstudium Dolnoserštine Lipsku je nejprve vedkronjone, za to leto, cora sme to znate cenili, reakcie na tu povedč a dalšne novosti skönje šon net. Stvrtme, že šo spíšaš přeci vašu muziku a naša téma týženja, cestčí autora a žurnalista Jurija Kocha kenča wyswyszył swoje żywe czasy, ten narodny dzień, ten tydzień. Do tego mamy wspominać na to, co się stało przed 50-30 lat we Wiercach. Ja pierdam wet pogromu na Ukrainie żywa szeriu. To była nasza przedna tema a rejna szczepedla.

0: Gledamy do wierzec. Pieszaci jas czelit, jose minuło. Wetogo dnia, a ko jose stał, weto miejsce pogrom na przesiwo Ukrainem żywa sierjam. Wet 17. do 21. septembra 1901 a 1900 su neonacje napadali Berlinski dom za żywa sierjo z Mozambika a Wietnama a jeden dom za ubiegańcu. To było leto po progromie w Rostoku a zachopęk całej serii rasistyckiej namec po niemskim zjadnoszeniu. Autorka a filmaria Filmarka Grit Lemkova jos verjec, z nejo som pejedal pred kuštivanje a ju pšašal, co jo tekte sobu dostava.
1: Jo, som tenca z mješče bila a som mjelgen uljekana a bžes pomocna bila. A pon pršče som se s tým zabirava a teke s pšašanjem, kak jo se mrgavo to staš. A som kševa až ako miesto se s tým zabierami, ale také ze svojej vinu zabierami.
0: Ja, wiesz, čo toho, vy toho sa zapísali ve svojich knihách Kinder von Hoj, co jo ten pogrom cynio s miestom Verice, kaž gledaša žinca na ten ženslid, co jo se ve mieste zmenilo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo było wiele zajedowania, nie dają inicjatywu cywilna kuraża we Wierjecach, a jako inicjatywa podperujemy niegajśnych do kronowych żewaszejów w Mozambiku.
0: Jo, we Wierjecach bużo 40 tydzień, tak jest tydzień wspomniesza, wszakie zajedowania są planowane kooperacji z inicjatywu cywilna kuraża, z Ludowego Usokiego Szulu, Ewangelskiego Wesadu, a wiele drugimi partneriami. We Sreżyszczu stoje letostate żewaszerie z Mozambiki, które żynca jeszcze wejuju w urunanie za dożywione nieprzyjemne. Šalo, také ústajence budú vetveríš, ale ja všašam, že je to dosť.
1: Myslím sa, až to nie je ešte dosť. Žinca žiši v šuli nic ve pokromne neuknú a liepta v tom predajú. A to, co my a musíme zmeniť. A nient skromadne z kultúrneho fabriku zachopijo my šulský projekt temje, aby to nie zabyło.
0: Ja, to godni Grete Lemkova, žinca pred pěša čižasča let. Jo se zachopio program ve Vericach. Cewe program tyženja spomneša na makajašom mjase drugim pet www.civilcourage-hoj.de.

0: Potom su dalčne songi w dnjeje viralnje šli. Mjastym jo swój debitowy album wyzjawiła a grajo koncerty na mjazynarodnych jawiščach. Lec pak ze jadnotliwego hita pla TikTok napšodu, dwójkodobny úspěch nastanjo njejo wjesty. Laurin se myśli, až jo więcej notne, a kojano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok möge Peter Kemp w Beku krótkiego Zasa wielicki Publikum stworić za jadnotliwe spiwy. Lec z tego teke dwójkodobna kariera z umiecą nastanio, pokazuje se pak akle pytom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jadnego songa.
3: Jak to dla ciebie, Jakob? Czy ty już raz nowego umielca przez socjalne medie namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu holis. Mnie se zda, aż som jego prejedny raz przed pół letami na Instagramie wiedział, a som we tego czasu wielki fan. Znajdziesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: No pysz, pen tebie a naszym przysłuchariam raz pomagam. O, jo tu holis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Hard on, tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Serbska subkultura nas nie to zabierio. Jo serbska kultura wiece jako nawogina sach a dujarska muzika, z teju a dalčnymi pšašanjami se zabieraju na Sapsop festivalu. Po uspešnych edicjach w letoma 2004 a 2006 a 2005 a 2006 jo se Sapsop festival we Wörjecach letosa zase wytmiał, ale obgranicowane na jeden dzień. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning jo był pötla a rozprzawio.
1: Subsop Festival je bil jeden dzień pełny serbskiej kultury. Organizator Daniel Heftner na liceo.
2: Ten festival je był krótki i słodki. Smy powiedali w serbskiej świetnościowej agenturze, a także smy w serbskiej subkulturze powiedali na przykład punk a metal. A my przeprzesamy ludzi, aby przyludcy raz sobą gotowali.
1: Workshop Drasta Digital je pokazał nowe drogi, zachowaniu serbskiej drastwy. Workshop w dot painting jo zwiezał akwarelowe mylowanie a tradycyjne mylowanie australskich praobidlajów. Serbskie reje jo dało serbskie krótkofilmy a zawieszcze su gości mogali spiwać serbski przy karaoke albo przy koncercie kubki Kula Bula.

0: zasach gaž festiwala generelnje maju wjecejšiš kosćow, płašiš sveje koste a wabiš oglidajow, staja se ale pšašanje. Kak šo dalej ze Sub-Sub festiwalom? Togodla su tyke diskutirowali w tom, co jo serbska subkultura a kytaru rolu ma w niej Sub-Sub festiwal. W tom som powiedał ze Gret Lemke, sobu organizatorku festiwala.
1: To sa ten festival jo by wielgin mały festiwal a myśmy chcieli pojedać w tom, kak my to dalej możemy czynić.
0: Serbsku subkulturu definirowaš jo šeško, koroni Lemke.
1: No jo, popšavim to nie znajome, co jo subkultura, ale my znajome až ve Vrjecach to jo šeško ze subkulturu. Problem jo až njamame serbsku community ve Vrjecach, to nie existirujo. A togodla musimy nieco drugiego czynić. A ja myslim sa, až to vece nebuže, Subsorbisch, alle nicht so drugego.
0: W mieście Wörlice, że sztyka ako dla nas w Dolnej Łużyce jano mało ludzi powiada serbski, jest nasz ważniejszy, aż jadnolie dają serbsko-lecne zaledowania. Ako ludzi motywują używać serbsko-lec. Lemke sama przecie faworyzują zaledowania z nietradycyjnym serbsko-lecnym charakterem.
1: Myślę, że aż znasz, nie zmieniamy nieco cynisz ze subkultury, ab ze drugu serbsku kulturu znaš tojo naš puš. Druga serbska kultura nie jano tradicija, nie jano folklora, nie jano serbska drastva, abo serbske jaja, abo zapust. Ale ten koncert ze Kulu Bulu, cały czas tam oni zbivaju serbski. A luži, oni słuchaju, to im spodoba, a to funkcjonirujo.
0: Hagen Domaška, ako gościo jadnolje wjasowe, aż taki festival, ako sypso we Wierlecach dajo.
2: Ja jara weselim so, so mamy taki festival tu, we Wojrecach, że serbska kultura je skoro precz. A ja sam činju hudžbu a vezo tohodla sem dženca tu.
3: Češi Sub-Sub Festival jo obšauže byl krotki a svodki. Muzika, netradicionelna kultura a serbska rec. Vedvorjone vystanjo ale, kak šo dalej z festivalom v Vrjecach. Žož se serbska zgromadnost dvojkodobnje akle zase etablirovaš muse.
4: Jo, a planas žo dalej z našim přijducim spivom. My etablirujemy takie koreańczynu u nas, wesebnie po slednym bubaku jo K-pop za wiele wyt was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego świata ho jo eilet it's me.

0: Pomałe bużo na zima, ale to nie groni, aż Janosy zagnie szyjomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto tego, co my zbyt glesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten koniec tygodnia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party za kusztego jo nieco pötla.
0: Dla usokich temperaturów jo musał koncepci sprewi upadnuć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird sega 11, mężesza przy a na sprewi rozdzielne koncerty pożywasz. Pesze z kodasom, z coną,

0: 6. a 20. septembra jo super kokot w Belkowach. Krale jatnodliwych są nastupijo a konkuriruju w titel Kral Kralo. Skupku na und, prezy zamarszirują w napoczych. Po ubiegowaniu możemy rejować skupku Elektra w 8 a 6 czasów.
1: Ale se wie jo hyści więcej jako jano party los w Łużycy. Pizza, płonny kowac, makowy, sadowy albo cukrowy tykańc. Już głodny? To a hyści wiele więcej dostaniesz tu sobotu w Cekacich przy prednym zwiedzeniu piacu w Deśnie. Te całej sy możesz podziewać lepkody ze starych piacu. A bonus? Przy tom możesz się teke z członkami projekta Zoria do serbskiego rozgrona dasz.
0: Masz lust na serbską muzykę? Potem mam pszawą adresu za was. Za to musisz do pszynego. 7 a 20. septembra zegestujesz już tam nazemski koncert Szulskiego Chora Dolnoserbskiego Gymnazjuma. Za 7 euro za stup wyczekają was podla muzyki chora takie solo spiewanie, klarineta, klawier a akordeon. Powojca na branko ja direkt na podpiera za chor.
1: Trzeba jeszcze hyści więcej ideju? Coga dla nic do żywotwa. 2. a 3. oktobra zega 7 prezentują Piccolo żywotwo w Chorzebusu Gehenbleiben. Kus jo koprodukcja Morzyńskiego kluba a Łużyńskiego festiwala a se zabiera ze żywieniem per szuli z wycakowaniami a przychodą.
0: A na końcu mam takie nową muzykę za was. Możemy se wjaselić na wiele nowych albumów. Na przykład wird umiejąco Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie za mirne wiatzere, aber prädne nazymske przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
1: Jo, na końcu zome jaden nowy spił już ograsz. Giant Rooks ze spiłom Slow Dance for a Minute. A my se już rozżognujemy. Życzymy wam dobry czas, uczopny żyk, aż czas zaszaltowali, a my się zderzymy.

0: Pestrik Banda ze swoju wakskeje. Nen to musim swoje tekstu namakać, ten jo se zgubił, ale już jen mam. Ja, nen to zase wiem, bo coś. Jo, nasza literatura tyżenia jest inny to tema. A we tej dajemy jubilaru tego tyżenia to grono. Autor Juri Koch jo autował 60 lat stary, jako reporter w serbskim rozkłosu jo był znank wszakich kluczowych momentów w młodej historii w Łużyce. Kto mu słysza to zgubienie w Akomeje przez Błonicu w Jamu. W lesie 2007 jo wen był jeszcze raz tuce w tej se krótko do jej wetargania nasz rozkłosowy archiw jo go zasiszczo zachowa.
1: To, co się o nim to słyszasz, to lubię przysłucharem, to ja weda te Goramczyce pra Wakomeje. Ja stoję mu na takim mieście. Ten wygląda już taki jednak bywen do powojce wettergany był, ale o se to weda jeszcze gasi, a bierze potem za tym małym mieścikom dalej. A ugleda tak, jednak by ta rzeka Goromczyca jeszcze strowa była, a nie wiedziała nic od tego, aż są jej dny a miesiące licone. Ja sam rono jął przez Wakomu, ale Wakomu poprzom więcej nie dają. Szykne domy są przed, a tam już są te domy raz stojali, a te dwere tam glidają wielkie rory ze ziemi, a plumpy są tam przyscenione, które się plumpają tu wedu ze ziemi z dwiemi. Ja już nie wiem, że ona potem bierze. W Wakomie ja wystawiano jeszcze jeden dom, półtora doma, możesz gronić. Ja te gaty, które jeszcze są, a z kotarysz se zwigają te ptaki, te tylko nie mają więcej dwójko swoje żywienie. Oni stoją na całej liścinie, to grony, aż spierasz już na nich caka. To jest wielka szkoda, gdyż wako mam więcej niebrzo, wesebnie gdyż te gaty dla wako mnie więcej niebdu. A nieskiery ja o ze swoim mikrofonem stoję, ten sledny raz, w tych slednych 20 latach som ja cestie obył, a nie musim se ze Goramczycu rozognować. Wszystko dobre, moja luba rzeka, wszystko dobre, lube gaty plawakomie.

do dna, czarnek cały świat. Som bracia zgubił, takie suseda, co holce wszykną, jeśli mu seda. A po tej pustynie k nam przyjął zimny wieść. W nią marzną żywności, w nią mielcy riec. Ten świat i świat. Ten świat tak wielki, jeszcze zielony.

Wiecie, Anja Kochalc-Schwarzowa, wasza moderatorka, my dalej informujemy dla serskiego kubania, co się było ten tydzień tema bramborskiej serskiej raże. Myśmy za was przy kokosze we Willi Kuntabund w Hoszebuzu tenia Żinca Wetpudnia, a to jest jałne zarydowanie, gaż se wam a waszym dziciem, co Żinca Wetpudnia wed na postyrych do na po sześćszych. Moją mię, Jo Gregor Klim, aż to przyjdujcego raza. Ahoj!